Yo adeketera mwamnankuru uyu adeketera vindikadao ine kuti ndigalena iwe kwaenda na kwaenda tirola nayo zvati ife ese zvaranga bambo kwako zvi handizvipusi tai ine nyao yako ine ndini murombo nakuda kuti bambo kwako uyu nadangwambo adapfuma zvachajaye zvi izvi mwamwe woye mabatiro basi abve zvuru zvishanu letu Mwaona hapo unafika zvokupi zvo izvi. Mwaona napo ndimweyo watsvadzwara kachajeniyo muchiringa kuti ne mwanai uyu kana kuti mwamunai uyu hana watai. Mwaona mukachajeo imwe muchikalinga kumberi. Mwaona kudzoti ne mangwana nadzoti musane napo kuchaja kwe uku khabe tsikobatai. Tichina kupana kwadika noya dinguwa ya zvidziviso zvidomba ino nyomba ya mhepo ya Radio Mosambiki Studios muchimoyo. Mwaona apa zvense zvidziviso zvatuti nazvo izvi ndotoma na ichi chidziviso chiri kuya yali izvi chidziviso chakumaza marodza mumachibesiano aya.

0: The North Indian Radio Msambike.
1: Nilifunga jirani.
0: Muno gara kwa pi?
1: Kare honde.
0: Kakaita wane honde.
1: Kwa kanaka honde.
0: Radio Msambike rozika zvakanaka.
1: Zvika zvakanaka naka.
0: Uchuno wanika iri mazivano?
1: Rigo, rigo, rigo.
0: Unoita mtengo ichideka?
1: Ogita fizi, ogita sendi vinti.
0: Chideka shiriku ita sendo I vinti?
1: Fizi.
0: Ndawe?
1: Fizi.
0: Chifizi ndo shiriku ita sendo vinti?
1: Ya, ya.
0: Inini ndiri kufunjisa chideka chinoita mtengonyi?
1: Chideka chinoita doji.
0: Tabonga?
1: Tabonga, tabonga.
0: Mova no zora kanaka bai.
1: Atenda, maita bai.